Wazita zvako wadikanwe wazita Donchinja wazita Domingos Bento Chinja ande wadikanwe woita kupiana ndale waembi zvense izvi machibese nyemunsi uno kuitotewa kwanise kuti kwaidzisa ife tikoneka mitunhu yako sina siana ndichitiyo kuyecha uko wadikanwe kuyecha uko kuyecha dziko la Mosambiki kuyecha madziko na madziko ekunza tichiranga uena otibvira mu Play Store tichiranga ma internet mu www.rmi.mz kana kuti seo.mz tichiranga www.rmi.seo.mz kabe mu TV tiri mu DMT kana 922 ndaenda dziko la Zimbabwe kiasimula ine ndi Oliver mtukudzinya kwenda uyo abvintswanye imwe muri kuyeha makhalidiki yathu zvikhaita ife.

vakaberekwa nehama dzakona dzinonzwi Tutu Roba na Johnny Cole. Baba nonzwi Aminata Angeliki Muyonge. Mai tingati Aminata Angeliki Muyonge ndimai kuzoti Charles Agpepa ndi baba.

0: Zira rudono kuteka idza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupara mangwana rakajeka.
1: Isu radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 epe manika 900G11 ne 900G21 antena nationale 900G12 ne 900G24 eriem disporto eriem makume mashano makore tichimugumisira masokomu.

Ano mweji wenyu kukwanisa makore usatu waguma Zitivo makorokoto Mwariva mtunga miri Fana moshi na jirira madima Azwese zwa munuda kuzorga zivara kona Aiwa kuye mira kuti zivara kona

izvo zvosoro kwazvo nadzongwa dziri kwanda kuita padhina reusiku negumbiro muzvosoro mfembamwe zero rane dzanove minutu zvidaminoza tauya kubva Johnny kudekedzera kwake mwembi hino unozwi Nelson Tivare chipurekedzwa ndimakadzi mamas bebi nguma yamhepa kudai izvi tiri kuita tese mapete ebiningu nyamasi unorata abiningu kudai izvi mazuva manomwe mwedzi uno wamhenza gorero zvinhu zviri makumi mairi namatanhatu